Ho, teike, mirne, kais, jens, arano, sto, je, rinche, hos, wunschko, jena, svita, wodo, jens, nische, hoch, anja, temperatur, stupa, ja, jens, maximal, ne, zia, 20, stopne, du, da, muge, so, tisch, mrutsch, auch, kapschid, rujic, alles, mime, so, jens, na, deki, miwe, swunsch, ne, jen, weselic. Jutzischa, nejela, tisch, startu, jeme, sis, swunschkom, tak, wiescha, meteorologo, jo, boka, potatsch, muge, so, przez noc na ranio, potem kiedyś są dróżki hotwe, a potem pak, gdyż dzie bon do procesjonu bucze sucho, tak wiesz, że metrologuje temperaturę 4 a 23 stopni. O przychodny tydzień zmiemy skiery taki miniaty, też przed co za so deszczowe fazy, sztoś też przyrodzie, ty je po takim niczo smalacy, zapacy, wo sebe nohe temperature so takle wo gewo 21, 22, 23 temperaturu, abo stopniu zahjaduja. Bilk nasedom je, to je serbski rozvoz, wieder Jack nam.

0: Na, bo, was du mich hier?
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. W okres Budyszyn mo spichowanskie pieniądze od swobodnego strata zubić, jeli poskyt k busowych liniu przykroczy. To wuda napraszanie pola za łopkat zamówitego Sakskiego Ministerstwa za infrastrukturę a krajne wujcze. Mierczy mięk z dalszymi informacjami.
3: Dukwilu dostawa w okres na leto niedzie 3 miliony euro od Sakskie za busowe linie. Gelko z toho mu zubić odwisuje na koncu od toho, gelko jezbo so konc tydzenia a prozdninach zalutuje. Budyski busowy zawod Regiobus na napraszowanie zdzieli zorunie odpowiednie lutowanskie możności pruje. Za to jest budyskim okresom we wumienie. Tamne busowe zawody regiona skroczenia w ulce komentować nochcedza. Zaś u niedzielu je budyski okresny sejmik obzamknył, zo ma so przychodnym poliecze hać do 500 tysac euro na busowym poskytku zalutować, zo moa so porodowa stacja Kamenski Koroni hać do końca lieta zdzierżyć.
2: Sobudzowaczaria Serbskie Instytuta z odriada regionalne wujcze a szkit mniejszyn są pobyli 4 dny pola Jużnej Sami w Norwegskiej. Na fachowej ekskursji w obornych u sobowych nazonieniach na polu kubwania, rycznej rewitalizacji a kultury. Pola Uniwersity w Levanger zeznajomich u sobie ze studium uczestwa za zamiskie rycze a kulturu. W umienu na wiadomostnym a praktyckim polu chce ja dalej wieść rekne nawoda delegacje dr. Lutz Laszewski czarake zakończeniu. Składnostnie 20 narodnin Serbskiego muzea w Kočebusu su čara na dworu svečen prosili. Kajše zdjeli Kristina Klimova od muzea, bier niedže posta hostči pisane a odminjace popunio doživivo. Hučbnik Jake Schwarz vobrubi program, a vo motročišću ve Vužice je Daniel Hefner přednošoval. Nimo toho možachu se hostčo tež knihy a plakate z antikvariata kupič. Serbski muzej v Kočebusu bu 4. junija 1904 a 90 otevrene. W Sakskiej je w prynim kwartalu leta wiac hostči przebywało hać loni w samsnym czasu. O tym informuje statystyski zarad w aktualnej zdzielence. W budyskim okresu miachu w prynich cioch mysacach leta porno tomu mienie w opetuariu. Po statystice by tu dotal ze 240 przenocowaniami niemale 7% mienie hostči hać loni. Zorelski okres je porno lończymu letu za so 3% wiace hostči w opetało. Doromade je w budyskim okresu 160 mu možnosť čo prebyvania od hotelu přes penzie hačke kempingovanišča. V Zorovském okresu je to 209 prebyvanišča. Niedrší sprevíne hotel při budyským spiatým jezoru má so přesadžovač. Konc junia je ve Berlíne aukcia plánovaná, při kotrež má so objekt z příslušnej ležonosťu predač. Minimálna fatizna je 275 euro. Od lieča 2014 je so niedrší hotel přece zaso jako prebyvanišča za požadariu azyla v uživou. Po pospytom aj zapalerstvo. V lieto maj 2016 a 2020 nie so objekt hižoviac za čekancu v uživou. A to one bychu nasze powieszczek iż namakacze przez cały konc tydzień na dale na naszej internetowej stronie runy taka iż naszej darmotnej app MDR Sabia.
1: Wiedro.
0: Jirane.
2: Hej, ha, słoneczne, to szło przy 15 stopniach aktualnie w Budyszynie. Wula damy pochoni w Łużyce, tu a tam jenisz niektóre szlewatki, takich mroczelów na niebiu, ale dżęca zmijmy miły słoneczny dzień z niektórymi deko mroczelymi. W naszej kończynie miło sucho wostać, a żywe slebro te zalezy na maksymalnie 20 stopniu.
0: Deko dobi być. Na drogach z niczo nie stała, tak znamieńsza widzu we systemie, jeli macie za nas dalsze informacje. Potem są rady przyzewczynucy 591-134-400, albo też przez nasze szmoratko, przez chat, potem możecie nam tam swoją stuczku napisać, toż wam na utrobie leży.
1: Serbski rozwóz.
0: Jest to nie tu przyzewiu? Nie, to nic, no. To so...
4: Sobotu rano.
0: A sobotu, proszę milczo. Stoj, bo na powoz mich. Milczo.
5: Nie czek, bo you are doing...

0: Vossa mieć no po napu vossa mieće. Dżęca je prynia sobota w nowym miesacu, w juniu, a to reka dalsze wudacze wulatka je narydze do kalda telewizyjne wulatko tunras przy ladowario pokuknycz, da Matio tysy pola a po przy kończnej produkcji wuzwania podla był, a wiesz, a znajesz temę.
1: No to podamy se najpierw raz do porodowej stacji Kamenskie Koronie jako rożonowanie by to myślene. Zosmy wulatko posynu zmienu na stacji przewodzecz, no a po nie przyszła od niko hiżo nie oczakowana niejapka powieść, za z pomocą przyrażki w okresa najpierw raz dalej pądzie. Emocjonalne wokomiki ze serbskimi sobudżowaczakami, lekarami a babami je serbska kamara zapopanła. Hej, to je jedna tema.
0: A dalsze temy, što przyjla do Wario Hemak hiszcze oczakuje?
1: Na przykład w obrazy wo regionalnym Wopkodzie przychada. Wopkod bez zaurenskich czasów regionalne wódzielki direktnie od producentów z okolina a samoposłużowanie wodno a wieczo albo noce. W Rajbicach je taki nastał inicjatorka Angelika Frenzlowa poskiczuje wódzielki wiacacz 25 ratariu direktni zwiczniku a remeselniku. Od ciasto sadu a zeleniny przez zbierne haczki w umiejskim wódzielkam tam maja szo naprzedaj wulatko przedstaj tutun Wopkod na Frenzle skoniach statoku a podobno na projekty z dwurycznej honi Łużyce.
0: Jeda też nieco podla, żtoż by mogło dzieci zajmować, a z tym, co był swój był też przez, albo przed w obrazoku czanć.
1: Nieco cyle zajmowała z Ratowska Swyta z Kurjęca w Jasence, tam je na litośim spiłnym w upieczowaniu hona człowieca 36 z nich swój spiłny talent dopokazała, a nasza dzieciaca reporterka Hanna pies ze swoim goldiom podla. Tun wojo wasze zmusicze, a mocnie, a z wiele takimi kikiriki se wuspiewa schon nie dobre misna, na, ale strua, moža se dzieci też wobladać, kak je szula przed 100 litami była. Krybe trunia ruce do predka, reka w Szulskim Muzeum w Stroži, tam jest ulatko z niekotrymi holcami a holcami na napiate czasu puczowanie podało.
0: A to leszitko na prynie sobocze miesaca w serbskiej ryczy przypódniu 12 w waszej telewizji MDR a równoczasnie też jako livestream w internecie, a sztuj to zapas, może też na każdy pat do mediateki ARD poladać. Utromy Jack Matio za przelatku.

dżens dasi, czynię twojo zbytka, kisz masz cze w sebi tu być. Tu szitne myśli do posledka, że siuce czynisz maci tyć, że siuce czynisz maci tyć. Czas nie jem loko, woda, wino, kisz możesz doliwać i rad. Tenitko, te runie nima na przed co, kiedyś by kamien.

0: Ubedzieci dobre ranie. Szedzęca i żo posniedali, a jeli haj, szes na noż kliczku czastwych truskelcu nablidzie mili ze swiskie zarodki, a suda suwa i żo zrawe?
1: Bu mamo duma w zarodzie truskelce. Po swi żo zrawe.
2: Te swi żno hotowo. Musimo czekać coraz żneli.
3: Znaczy mi spoznaje, że to koncyny zrawe.
2: Że tam nic jak nie zielone albo piwo, a pan może nie dom poczcić.
4: To w obchodzie jara ciężko, gdyż im pan przez lada, które są takie zdrowe, które nic, to może nieczypać, które są dobre, które nic, na no nakusane albo tak.
5: Moja mama ma wysokie ręce, mama też jest skrybi. Mój kuzyn ci nada ma absolutnie zdrowe, a pan mu też zimno.
3: Hast du noch dich was über Swadi?
5: Doch ist das da Xutke?
0: Co we leto możesz je wiezo kupnicy kupić. Runie pak su tyś tu pola nas doma zrawe, a w osiebie słodkie, a maja cyle intensywny szmak. Što da ne raczo z czastwych truskelcu dziwacze, abo kak jeszcze je ne raczo.
2: Niektóre smia nie dom do zjedwa, na jac mu mu czynali do dyski. Pan mu to wumujemo, a pan mu to najwyższy sotyjemo,
5: a na jedną kieszkę horytykamo, a pan jemo.
4: Czyli mosto marmeladu, to się co nasza wóka czyni, ta jego podzie jara dobra. Najtykanc trudy też, ale tak usamy tykanc najpieczymo.
5: Jedna raczej takie.
0: Cicile jednorie jednu zadru i do huby tyknuć. Tak są najlepsze, a też najstrosze. Zcze i żo wiedzieli, że maja truskelce wiace witamina C we sebi hać oranże? Rostlina truskelce słysza grożam, dla toho też tak rynek czeje. Botanice widziane nie je truskelca żana jahoda, ale słysza do słyby worieszku. Valentin Tischwe Czordla.
4: Du gehst, der Mauke Butschki, Kotter sind Natikorsche Gustav Nutzka, das ist Worischki. Aber lies du da, wer dich ist, der Truskeitze, der Mauer von der Worischki Zwonka.
0: Trick, der Potek im Tag. Durch Wort trappasch Mauke Kulkis Truskeitze, a je do Wuschnee Semie söhisch, potom narostust doch po Nikotrich Tüdjinjach neue Rostlinki. Pred hač pak vopravdže povodenje su, to traje.
4: V jednoj radce smo možno bosne naličo, truskajce sađeli, a tudi naličo, ali tam niče te truskajce pogane ne su.
0: Poveda Valentin, kiš nima jenoš doma zarodce truskajce, ali so tež drude na vulke poloboda, kajš maja je napšikvat kašecach abo horni kinje při bešišč a dživečesač.
4: Zdaj čedam pan v lečnu husto daš na polo, gdje ište truskajce rostu. Jedžemo, tam šipamo, tam dora take malke kobiki, te tam ne špricvija. Husto daš mi stoja, pan mame lado činimo, abo drude te ište še moja četa tu, mi te ište drude teku solate činimo.
0: Hač natykans do smuzija, k marmeladze abo cyle jednorieze zarodki do huby. Truskelce su słodkie a stroje. Što je jeszcze ważne, truskelce nimaja sowa rady, gdyż je ze zimnej wodu odpryskaš, dokelž je koža cyle čučiva. Radšo liuki wodzie kupaja. A najprede vumyč, a potom hakle zelene vopieška vodšipnuč abo vodkrač. Potom nevubieži svodka brečka. Dajče si svodžič, praji.

mi się ponapoczyły część. A ja sam to też spytała, gdyżby ja tam na to szyldku ladała, a to też na wiadomie sama, ja nie bych trzeba was obrócić minucę we wazu. No haj, tam wulka znaczka stej, so nie możecie przez was jeć dokeż. Haj, tam so twari, hać do sydna to hiszcze, na jacych tlas spytaczka, iż to takle je. Ale no haj, potom dobrych dobiach so obrócie zauroczyć, a druhu czaru wużiwać, po takim jeliście nas mnie wujest, a was popuczu tam nie możecie drogu wużywać, hać do sydna toho Julia, tam jest to wosom hiszcze twary, a po takim to dobieli si tyś do waszego nawija zapodać. Wosom mięczinu po napoczywiecie się.

Wohňová Bobora Nebečice przeproszuje wszystkie dzieci starszych dziedzów a łuki na dzieciatce swiedzi na powiedrę sotlato. Chodzi dżęca przyjde pocze dobrowolnie Wohňowej Bobory w Nebečicach. Tam zmienia kofi a tykans na piatery krosnowanską żercz a potem przy rianym wiedry sztoś dżęca mitrologoja wieszcza rika woda marsz. Potem tam wodu pryska jak kupańskie kolowe nic zabycz a też nic trenje, proszę, potem możecie tam tak prawie hejsować w wodzie. A są butunkać. Nic bo, ale wu. Dżęca wusowa w MDR Telewizji za sobulatko, a to kajś stajnie przy podniu 12 ze stojszczo samskimi temami. To runie na dżęcyjsze sobocze zmija we Wóżyskiej hali we Wojerecach. Bursu za numismatikario, ta započinje so za 20 minčinu a punže hač do 12 numismatikario. To su čiki šhoria so za historiske stare penieze, po taki mieli chcete tam jenu poladač, što tam do vosebitostku a drohotku maja. To si doječte tam. Dženca, vita ljeca prini kruč, prijenja kulturna zaroda do serbskoho ludova ansambla, do zarode přimostče. Zčetam jako hostčo, vítani dvojka Helena a Jan. Zara je taj sprini riad koncertov dženca večo napo vosemiš. A v Lipsčanskim centrum je za eksperimentelne medijove vumjostvo CIMT ste dženca prini kruč do serbske v središču dževo serbsku elektronisku hučbu a vodmeja so tam koncerte dživarnički přednošk zajemce su přeprošeni od připodnja jeni. A keď budeš tam v Lipsku popučulič čestim, zadobíče tam tež za parkovanišče mi pytač, ako maja tam mestčanský svedžen pod svojom mestče je vulký hok a tok, potekým nic na posledný fif do Torgavskej drohy si doječ, Torgavská droha 8.10, pon môžeče tam vomiere si doječ.

0: Në do mje në po gjesa qish.
1: Serbski Rozvoz. Povjesce. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobra ranje. Wokres Budyżin mo spichwanske pinnese wot swobodnego stata zubić, jeli poskit gbusowich liniu przykroci. To wuda napraszwanie pola za wopkat zamówitego sakskiego ministerstwa za infrastrukturu a krajne wujicze. Mierczy mięk z dalszymi informacjami.
3: Tukwilu dostawa wokres na leto niedzie 3 miliony euro od sakskie za busowe linie. Gelko z toho mu zubić wotwisuje na koncu woto, gelko jizbo so konstydzenia a prozninach zalutuje. Budyski busowy zawod Regiobus na napraszowanie zdzieli, zorunie odpowiednie lutowanskie możności pruje. Za to jest budyskim okresem we wumienie. Tamne busowe zawody regiona skroczenia wulce komentować nochcedza. Zajsz u niedzielu je budyski okresny sejmik wobzamknył, zo maso przychodnym poliecze hać do 500 tysac euro na busowym poskitku zalutować, zo moa so porodu a stacja Kamenski Koroni hać do końca lieta zdzierżyć.
2: Zabudżowaczera Serbska Instytuta z Wotrada Regionalne Wujcze a Szkit Mienczin su pobyli 4 dny pola Jużnych Sami w Norwegskie. Na fachowej ekskursji w obolnich u sobojich nazonieniach na polu kubwania rycznej rewitalizacji a kultury. Pola Uniwersite w Levanger zeznajomich u so ze studium uczostwa za samiske rycze a kulturu. W umienu na wiedomostnym a praktyckim polu chce dża dalej wiesz czreknie nawoda delegacje dr. Lutz Laszewski czera k zakończeniu. Składnostnie 20 narodnin Serbskiego muzea w Kočebusu su čara na dworu w Svedžem prosili. Gajš z Jilly Kristina Klimova od muzea bie niedže 56 pisane a odmieniace poponio doživivo. Hučbnik Jake Švarc wobrubi program a vo modrotišču ve Užice je Daniel Hefner přednošoval. Mimo toho možachu si hosčo tiež knihy a plakaty z antikvariata kupič. Serbski muzej v Kočebusu bu 4. junia 1904 a 90 otevrene. Niedeši z Prewina Hotel przy Budyskim Spiatym Jezoru ma so przesadzować. Konc junia je w Berlinie aukcja planowana, przy kotryż ma so obiekt z przysłusznej leżonostczu przedać. Minimalna płacizna je 275 tysac euro. Wot lecza 2000 aż tonacze je so niedeši hotel przeco zaso jako przebywaniszczo za pożadaru azyla w używał, po pospytomaj zapalerstwa w letomaj 2016 a 2020 nie so obiekt hiżowiac za czekancu w używał. W Sakskej je w prynim kwartalu leta wiec hostči przebywało hač loni w samsnym času. O tym informuje statystyski zarad w aktualnej zdzielence. W budyskim okresu miachu w prynich cioch mysacach leta porno tomu mienio w opetowariu. Po statystice by tu dotal ze 240 000 przenocowania minimale 7% mienio hostči hač loni. Zoryski okres je porno lończemu letu za so 3% wiece hostči w opetało. Doromady je w budyskim okresu 100 a 60 możnością przebywania od hotelu przez pensję haczkę kempingowaniszczą, a w zoryskim okresu je to 200 a 9 przebywaniszczą. A to one wiechu, nasze połyszczyk iż namakacze też dalej, szoje na hacz na kempingowaniszczu, hotelu, pensji albo doma na naszych internetowych stronach, aby nasze app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Miestem pokazał żywe slebro 20 stopniu, wuladamy pohoni w Užice, poprom modre niebio, tu a tam raz niekotre szlebotki mroczelo. Dżęca zmijemy miwy słoneczny dzień, a dale niekotre haj deko mroczele. W naszej kończynie miło wybiło dnia sucho wastać, a żywe slebro zalezy pohoni w Užice na maksymalnie 20 stopniu. Noce muło so potom podjeżdżować, juce zmijemy słońco a mroczele we wodminie, troszku boli wycy gojte budże, a za juce wiesza maksymalnie 25-26 stopniu.
0: A mnie to przeco wieseli, gdyż so przyzywicze, a gdyż też my zonimy, gdzie was przewodzamy, što runie dziełacze albo zworacze. Na podczas niczo nie stała dobru jezbu do dżęcniżego dopódnia miestem hiżo. Gdyż macie jeszcze niszto na utrobie, to so rad lubię przyzywicze 0591-7300 albo też przez chat, so chodzi nam pisać.
1: Serbski rozwóz.

To rad jeszcze raz na to sketch news o maczynca niebiecięcka wohoniowa wobora dzieciacy swiedzień to pak ryka za suszycy druzy, hać dziedojo awoki a starsi a zbytna dziecina też proszę na dzieńca od przypodniu dwimaj przy depocze dobrowolnie wohoniowie wobory. W wóżyskiej hali dzieńca są numismatikari o zetkaja jeszcze hać do 12. Dzieńca je prvni koncert v kulturni zarodži srpsko ljudového ansambla. Při mostče Mira tu v mestče to je dvojka Helena a Jan. Tam zahudži taj koncertuje taj dženca večer na po 8. V Lipšanskim centrum je za eksperimentelne medijove vumjostvo CIMT. Dosti dženca to srpske v središču. Srpska elektroniska hudžba so tam predstaja. Szczelak MDR Kultur przeniesie jutze od dopodnia 10. oryginalnie kemsze ze Slepianskiej Ewangelskiej Cerkwie. Tam budzie serbski projektowy kurs spiewacz, a też na dudach tam zachaja. A jeszcze raz spoki u sztuczce są na pasjonskie ry w austrijskiej podacz od 26. do 30. junia. Może się rady przyzywić, pola szmitec szwarcy cwozy dwunistwa, niekotry miestna, tam jeszcze maja, iż chodza się wopsadzić, albo wopsadzić, to by dla wieczna szkoda była, jeli by chutu tym miestna spaneli. Cybilki, na dziesacz je...